0: Gani Kali. Kali. Mayan FM. Mayan FM.
1: Ore taa enkarna ai naa kajo Letipilit. Ore enkarna ai arashu ne papa naaji Solo. Nikitii Mayian elelero.
2: Kajo enkarna ormurra nairowua. Kitii elelero Mayian FM kiboitare Chief Lerabu.
3: Kajo Thomas Eremon, ormanejai lorkinyia le Metro. Kitii elelero boitare Chief Lerabu.
4: Kajo taa enkarna ormurra nalo enaishiro. Nanu Solo isi lorkinyia le Metro. Kitii elelero Mayian FM kiboitare Chief Lerabu.